0: Ka-ching.
1: Poletna jutra na Radiu 1.
2: Tako lepo je, kad te zjutraj sonce zbudi.

mlada i svobodnih nazorov. Bilo je se eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikdo.